Bil našestje, vonka je daleč, ma kajš v pice, ale to šako zmineniš dňu, hižo tak znajemy. Bila šako stanje pozdžišo svetvo, dženca vočakuje nas svunco od napu sedmich, dovo ne skáža, ale je poprom dženca pomene mało wuladamy, dženca rano vočakuje nas najprede hišče kurjava v bielu dňa, potom tiež silnejšie mročele, ma pak sucho vostač, a to při maximálne 18 do 19 stopňach nitko runie pokaza živé sliebrotu budešenie zinače. Júce potom zmieme rano do runia zaso rajnšiu kurjavu, potom pak vostanie pomene přijomne, přečelne a sucho, a to s temperatúrami miest 20 a 22 stopnými maximálne, a poladne metejší žokeč blíve na konc tydženia. Sobotu ma być przeczelnie, zdzielę też trochę pomroczenie, przeważnie pak sucho, 23 stopniu to na nas czeka ja.

Wón stydženia kiwa a tu iš je naša protečka v obchodze šojac hač kopače pelnena. Tu mam za vas nekotre pokive. Dženca, dže budeským kamiennym domje v obhranšenje, če odlám miła sa naša demokratia škitač. Sosčom je prezident Durinského vústavo škita. Započatk je večo sedmich galerii kamiennyho domu. Nowa Łódzka Filharmonia przedstawi jutro dalszy program. Mierzdrujem z twórbami Richarda Straussa a Antonina Dvořáka. Program zapocznie się na powosmich niemsko-serbskim ludowym dziwadle. Oratorii Wulkotna Woda zmieje jutro wieczor na powosmich premieru w Budyskiej Kronie. Z dalsze przedstawienie je potem niedzielu pieczych. Jutze ma so spichowanske towarstwo nastawacie swobodnie serbskie szule Nibelčice założyć. K tomu są wszyscy zajmcy przeproszeni na popieczych do Nibelčic, do Lipowie drogi Čisło 15. Tam sposredkuje so też informacje o stawie przyjotu szule, kotraż ma potom od szulskiego leta 2008, 2009, 2009 započeć. Prvni raz v otorja sobotu přečelio zárodky z Kamjenca a okoliny svoje zárody na zemským času. Tam vidíte hortenzie, dálie, anemona a dalše nazemské kvitky a tiež pvode a zela. Od 10. do 6. sú mieščanské, ale tiež privátne zárodky v otorene. Dokvátne plán, ktoré zárodky sú so vopčela, namakáče na internetnej stronie miesta Kamjenca.

0: Anetko ring ring klinker klinker nicjenerse aber alle des chasnik da kretz sa nabožne svoho kni šest menšino do šest čiche
1: nabožne svoho
0: tute ma dženca Maria Veselina z Krosčic
2: z duchom časa dobiš hič dobiš to opravdže v dženstnišim spiešnim sveče dobiš so ketro napinač duš ceš šuđe na najnovšim stavje byč. Wiedomość a technologia so przeco spieszniszo dale ujwate. Stajnie so zaso dziwasz, kak nowe wunamakanki nasz siedny dzień woloża. Drude pak so nastrożu, gdyż widzu, kak digitalne medie człowieka putaja, a samo małe dzieci hizo zaszmurat kompiszcza, dokeś cedza sebi niekajki video obladać. Te szule so zwiecza z najnowszej techniku wuotuani, ale szulario przeco mienie nauknu. Wotwiedzenie szakie wulke. Je to prawe ujicze? Smy raczo pasywni konsumenta mediów, hać aktywni puczrubary naszego żywienia? Sydniemy so niedzielu raczo przed telewizą, a ladamy online kemsze przy szalce kufeja? Abo chcemy być dziel aktywnie cyrkwińskie zromanności, gdyż może przez romanu modlitwu tak wiele wiac wuskutkować. Kotre hodnoty są nam zcyła jeszcze ważne? Z duchom czasa możesz iść. Niezup pak wódzko za to bytostne w żywieniu.
0: Nabożne swoje knieje dżęca Maria Veselina z Krosčic na toku a zamowitości tamniejszej wosady. A Krosčicach, gdy już nie dam wostaniemy, nitko z Mariu Maczcyny.

0: Lube dzieci dobre ranie. Jak da przyjdziecie rano doszle? Pieszy, z busom albo znano z kolesom? Jeli świkniecie so na koleso? Je najpożdziszo nitko na czasu za so raz świecu przeladać. Nie była jak krótce, rano je czma, a pretać sme koleso na drogu, maja so nikotre wice w obkicz bołać. Što cyle dokładnie? To powiedałam sobotu rano na podziwieczyś?
1: Tu

Dalszy dołodobny poki za was jeszcze mam sobotu 26. septembra. Przewiedzę sam jestem już od 9. Serbska komikowa dziewoniczka pod nałodom Stefana Hanusza, znaty ilustrator, szako wunie, a to za szulerju 3. do 7. letnika w Radurju na tamniejszym dworniszczu inkluzje, tuż cesa tam w obdzielicz miał se najlepiej netko jużo przyziewicz, a to hać to 12. septembra po takim za 2 dni w Rzecznym Centrumie. Witaj!

0: Na, Jonas, chat ich will John Zarano nur mit nie hier. Hi, Preili. Na, hi, samodisch, nächste Wuspani. Morse, Achewoschaker, Dribia, Pschiuschim, Fungowatsch. Also, Morse, Mame, ist der Mensch, Sanjici. Du lehnt gott ich maue Training, alle Wesos, Mija, die ich Doroschani, Subo, Hudatsch. Nasche Dundaku, Hudansch, Gott, und Jin, Sasa, Nawas, Chaka, Koro, aber Sto, da, Jici, du le wopisu, ja.
1: Da, da, über Chelak, ich mago.
2: Du lehnt, dass ich zu Pisane da, ja.
3: Nikatre Maya Pritguen Visier. Du musst Hore Adletchen.
4: Potischenisch zu Wuschivanka, Potischtamochen, Nichonaswoschi.
5: Toda war das Schöss, Darobe.
6: Du machst eine Paskitschitschinen, also muss ich in der Kutsche tschinsch.
0: Na, lobe Dzieci, nicht kostschina, die mnie wuhudali, sto, jest o tule wopisowało, i że wot punczele szakotute swo, pytamy, a jenisch jeszcze, dżęca, może czasa na hudanszku, respektywnie na wulosowaniu wopczylicz, jeli zostrze swo prawie wuhudali, potem pisajcie nam rady, krótko pojest, czy naszej app mnie asabie, aby też na internetowej stronie, tam możecie cyle jednore formular wupilni z waszym mianem, waszej starobu a prawym wyodaniom, a hiżoszcze podla we wulosowanskim kole koło wokół dunda kołoho myta tutun miesac czeka na was riany darik, haczcze dobyli, aż tobie poprom wuprodzie prawie swoło, to zonicze nowym wudaczu dziecaco wusywania dundak, sobotu na podziewieczych.

0: Môžeme sa zase zapraviť se serskej ricu a vesebne s témami, ako sú zase čošku kontroverzne. Co je veterice autentické, co je riedne, dajú pšaue a nepšaue forme. Žinca máme tému, dla ktoré je úkniky a úcone lúže se vám ju kvôvu a žovo systém verbálneho aspekta. Nieco, což nínska ric vetom zmysle nemá a nieco, což na kúšte pát obogašia serskú ric a druge slovenské rice, kak funkcionírujú aspekt. A dla cogo my uknice tak małko wet niego wiemy, to nam rozkroża nasz reporter Piotr Czyżyński w rozkronie z ekspertami.
1: Ga kronimy pisasz, a ga napisasz, perjeżisz albo perjeżasz, wecynisz albo weceniasz, gaż zapytajomy do nimsko-dolnoserskiego słownika nimski verb, ga umarkujomy, aż przy samym psiecej pokażutej se dwie wariansie. Ta jedna ma znamie IP za imperfect univerb, a ta druga P za perfect univerb. A je co jo ten rozdziel, to słyszy się net. Mira Dubianoic, studentka slawistiki, jo przywiadła jedno internetowe naprzaszowanie, Giorgio se pokazało mias drugim aż...
2: Ja dało luże, ako su konsekwentnie wetegronili z imperfektivnymi formami. Tam se zda, až veni jano znaju tu jadnu formu. Snaž ja to tak, dokoláž gošte lúži tu riec uknu, se negleda na to, až veni uknu te dve forme, ale skeri až veni nekak maju jadnu vokablu.
1: To pokažo na to, až ten systém verbálnego aspekta napirajo bejne šeškošti ukniecim a novým pejedariam.
2: Ja na przykład som taky na dolnoserskom gymnázium je bola, ale žiadne nie som od takého aspekta neco svyšila, abo nauknula, jogo užilaš. To je opäť pešli prišlo.
1: My opytajome v tom přinosku lepiej rozmieš rozdiel miazy perfektívnymi a imperfektívnymi słowami. We všakých knigách ten verbálny aspekt ordujo rozkłaziony a pokazany ako dosť podobny k drugim słowiańskim riecam. We drugich pediacorno-słowiańskich riecach perfektywny verb, na przykład ja perjeżdżu, ugronijo automatyczny przychod. Wen ugronijo aż nieco se buzio akle staś. Ale we naszej riecy, jo to inac. O perfektywne verby mygu przychod ugronić, ale nie muse. Gregor Wieczorek, ako ucysersku riec w projekcie Zoria, dajo nam jeden dobry egzempel.
3: W pejskiej riecy jo tak, gaż ty używasz słowo we prezensu. Pen musy to automatyski byś i piwerb. Togo dla pelaki mogi raz, gaż masz takie żywe czojenie przed wecyma, a ulicu już drugim, pen ulicu już takie we nimskiej riecy, a we serskiej riecy możesz to cynić. Równoż jose to stało we zachodności, możesz ty używasz tu formu nientyczności. A my go ulicułaś. Ah, ich reiße die Tür auf und stürze rein und nehme die Flasche in die Hand und öffne das Fenster.

0: und schmeiße die Flasche durchs Fenster. W polskiej rzece gasztak usadu gronisz we przybytności, also we prezensu, we gramatyckim prezensu musisz IP werby używać. Otwieram drzwi, biorę do ręki szklankę, otwieram okno, wyrzucam szklankę przez okno. A to w serskiej rzece nie idzie. Ja nie mogę gronić, ja wyceniam ziuria. Ja wycenił te ziuria, zeju tu ten głaszk do ruki, wycenił to okno, a chysił ten głaszk z oknem wen. I oto przychod, i oto futur, absolutnie nic.
1: To se ukpajo tylko na to, jak funkcjonują gramatyczny przychod serskiej rzecy. My pojedamy dalej, wet te je perfektywne je formy, to groni wet słowo jako ja wycenił, albo ja chysił.
0: Gaż ta perfektywna forma w tym gramatyckim prezensu nie okradu wieste, joli to przychod, albo nie joli to przychod, może to zachadność, może nieco byś coś stał, nie tylko zas, a zas psijo. Pen w takim systemie, gaż ten pejedar, co uzwignąć, aż to buzio przychod, pen potrzeba w jeden przydatny sredk k tomu.
1: W serskiej rzece, gaż co my pejedać wet przychoda, możemy gronić pak, ja kupił, pak, ja budu kupiś. To jo ten mieniony sriedk, to słowko byś, ale ga kytaru formu lubiej zeju? To jo kradu wedwisne wed perspektywy. Fabian Kaulfürst, przedsedar rycnej komisje, rozkładują.
2: To leży przecy na tom, co ten pojedający, co gronić. To jo przykład, jako nie jo wetymnio, ale jurofranu jo je gronil, jako wetegrono na przaszanie Manfreda Starosty, a ten jo przasza możesz gronić, ja se to auto kupię, jo możesz gronić. Ja budu se to auto kupić, jo możesz tylko gronić. A co jest ten rozdziel? No jo, ja se to auto kupię, ja już są duce tam, ja co mi net mieć. Mam już te pieniądze, kapse, a co zapłacić, a pieniądze mają. A budu se to auto kupić, no nie garaz.
1: Dla cok pen cesto o knigłach stoi, aż forma byś plus perfektywny werb nie obszawie, abo jo jano obchadno riecna?
2: Lidzia setki dwójko jo se tak ucelo na zakładzie przyrównania z czeszcinu, pelszcinu, rusojskiego riecu, ale już by galby glidali na przykład na bulgarisku, albo tak by widzieli, aż tam teke ten system jo inakszy. Myśmy przyrównali niega we Sarbach równo z tymi riecami, jako su byli znate, a pen su ludzie se myslili, och, my czas to derejo niemski wliw, abuż o czaszny germanizmus, dlatego musimy to uperać, ale złożnie tak nie jo. Mogę ugronić z dobrej uwiadomnością, jo, to jo rychu, to jo typiska sarska forma, a dolnosarska riecna komisja jo już prytk mojego czasa rozsłużyła, aż to jo legitimne tak gronić.
1: Myśmy równo słyszeli, aż za przychod możemy używać formu ja budu wecynić. Abo tyke ja wecyniu. Ta sledna forma myżo pak tyke to psibytne ugronić. Za co pen potrzebam tu imperfektywną formu ja wecyniam?
0: Ten wielgin znaty, a ceściony atko, Fryco Krüger ze Strażoła, myśmy pejedały w jego kecki, kak psiziotanien to nuć do tej kuchnie, a ten jo gronił nasza kecka, wecynia te ziuria sama. To groni, wenacyni to psiecej, to jo uzus, no? To groni wena meżo to. Każdy raz, a wena wycynia te ziuria sama, to jo jeden uzus. We konkretnym pazie, gaby ja przeszał, kak psiziotanien to nuć, w tym konkretnym, ten meżotek gronić, nie bej se ta wycyni o te ziuria sama, to groni w tym konkretnym pazie, buzio wena to szafuaś tyke, ale gaż wen groni, wena wycynia te ziuria sama, to groni aż to jo za nią uzus, to jo psiecej tak, to jo jej stałne cynienie.
3: To mnie pomaga, ja mam tylko kwestie doma. Ja, kompleksa wiecka, ten verbalny aspekt w serskiej rzece, a dawno nie oszykno do ulicy wane, a ja markuję, aż ja z tym musim ja se tylko jeszcze raz zaprasz. Znasz wytek, to ja poprzynos kwet naszego reportera Pycia Szyzińskiego.

0: ВВВ. Старский программ. Старский программ. Тема.
1: Przygaśpia jubilejnego zwierzenia. Smogoljowie 6-20 lat tam letos za zwierzę sme ešte raz przepiskali naš rozkłosowy archiv. Jadno luštno rozkranjansko rundu sme namakali. Smogoljeske luže akulicujú anekdoty, spívajú a žortujú. Roža Šenkarjova, jo to šo s mikrofónom zavapiva.

0: Schätz, Korras, Turjas, Chalita, Mismes, Smogorjovia, Usche, Pestailia, Toschtu, Luschtnu, Rundu, s Mikrofonom Nagrali, Zavisce, Majo, Smogorjeske, Abschiechele, s Okolnach Sach, Lietos, Abschie, Gespie, Weisinger, Jubiläa, Ichti, Wiele, Taichnach, Dopominko, Ulicowasz.
1: RBB, Wasza Musika, w Serskiem Programie.
2: Ja, ja sam Mila Kochholz. Ja, sacherp hier mein Referendariat na Donnerserskem Gymnasium hier. Ja sam pen, zeptaka za Serbschinu. Ja sam doma peje da was Sersko reds, a teke Schuli, a wischuni Schuji. Ja, lubo jom Musiku popschowem generell nie. A, ja, ja bis Wujitsa war, ku war des Wujitsa. Toja wiegin rednisbio, ten som, ako som morda była, cesta słyszyła, a wszyscy se wiaselim, gaż słyszym ten spio.
0: Ja, luba Mila Kochholz, to życzenie wam nento, dopomniujom, kuwady z Łużyca, po tekście Wernera Mieszkanka, spiwa tej James a Jana Mertingowa.

0: Ja, my możemy zase z tym liczyć. Serskie ludy wyżywa dwa budyżyn. Przyżo w tej nowej krajnej dobie se wieteke do Dolnej Łużyce. Ten tydzień co prezentirowali swój nowy program. Ten nowy dolnoserski kursk ma wesiebną przycinu. Żywiecia se ty Borstak, autora Jurja Kocha, k tomu kroni kraja przy ansamblu Marian Bulank, ten tydzień w MDR.
1: Do Rika musimy jednu novelu od niego obdziewali. Ta novela Rika Višnjina a musimy z toho činili jeden kruch z pomocy našo nového rajného viednika Aleksandra Maruša z Madlenku Šočic. Tu nieke Rika Dohoš Višnjinak čije. To bude tak rec našo delna serbska premiera.
0: Wiecie, w tym kursu budżamy wam ulicy wasz we przyjdućym tydzieniu, pan pierdamy z nowym krajnym wiernikom Aleksandrom Maruszom. Se wie to, nie budża jadnoczka dolnosjareska produkcja, za dolnosjareski publikum przygotuje o pupkowy grasie Cyrkus z nią, poprzedłoży knigu Lidie Brankowiczkowy, Brankowiczowie je do tych miejscie było Jana Wiszysz w Korwackiej, a garno sebe mogu se jaselić na oblubowane czojenie Cakaś na bus po motywach Olivera Bukowskiego, a znate przez RBB serio ze samskim titelom. Predna garno serska premiera buża już a przyjduce tydzień 19. septembra, pan przyjdute Floppy Dolls teke do garnie Łużycy do Haslova.

Halleluja. Ja by było już spokojom, gaśce jano pada deszcz, nic muskich. Co by wiedzieli, aż z tyto dwa muskie były, jako z tej pisowej It's Raining Man, Paul Jabara and Paul Schäfer, jano tak przypydla. No jo, nento ja koins, wiecie moderiruje Anja Kochec-Schwarzowa, a myśmy w Dolnosjarskim Gymnasium, tam mogą ukniki miastem dostać jeszcze więcej sjarskie ucby, a jo, gaś ksie, a kak to wiecie, tomu pon wiecie słyszę, że ja sam Gregor Klim, ja się zum wam riedne stwierdzę.

0: Môžeme sa zase zapraviť se sérsky o rycu a vesebne s týmami, ako sú zase čošku kontroverzne. Co jo veterice autentické, co jo riedne, dajo pšaue a nepšaue forme. Žinca máme týmu, dla ktoré úkniky a úcone lúže se vám ju kvôvu a žovo systém verbálneho aspekta. Nieco, což nímske ryc vetom zmysleniama a nieco, což na kúšte pát obogašie sérsku ryc a druge slovenské ryce, kak funkcionírujo aspekt a dlacogo my uknice tak małko wet niego wiemy. To nam rozkłożył nasz reporter Pieczy Zinski w rozkronie z ekspertami.
1: Ga kronimy pisaś, a ga napisaś, perjeżisz albo perjeżaś, wecynisz albo weceniasz, gaż zapytajomy do nimsko-dolnoserskiego słownika nimski verb, ga umarkujomy, aż przy samym psiece pokażu tej se dwie wariancie. Ta jedna ma znamie IP za imperfektivny verb, a ta druga P za perfektivny verb. A je co jo ten rozdziel, to słyszy się net. Mira Dubianoic, studentka slawistiki, i obsiewiadła jedno internetowe naprzaszowanie, Giorgio se pokazało miast drugim aż...
2: Ja dało luże, ako su konsekwentnie wetegronili z imperfektivnymi formami. Tam se zda, aż weni jano znaju tu jadnu formu. Znaš ja to tak, dokulaż goście luży tu riec uknu, se nie gleda na to, aż weni uknu te dwie formy, ale skieri aż weni niekak maju jadnu wokablu.
1: To pokażą na to, aż ten system werbalnego aspekta napyrają bejne sieżkości ukniecym, a nowym pejedariam.
2: Ja na przykład są takie na dolnoserskim gimnazjum ja była, ale

0: ven ugronijo až nieco se bužo aklie staš. Ale v našej rieci jo to inac. Ou perfektívne verby mygu psichot ugroniš, ale nemuse. Gregor Wieczorek, ako uci sersku riec projekcie Zoria, dajo nam jeden dobry egzempel.
1: W polskiej riecy jo tak, gaż ty używasz słowo we prezensu. Pen musy to automatyski byś i p-verb. Togo dla pelaki mogi raz, gaż masz takie żyłe czojenie przed wecyma, a ulicu już drugim, pen ulicu już takie we niemskiej riecy, a we serskiej riecy możesz to cynić. Równoż jose to stało we zachodności, możesz ty używasz tu formu nientyczności. A mygu ulicułaś, ah, ich reiße die Tür auf und stürze rein und nehme die Flasche in die Hand und öffne das Fenster und schmeiße die Flasche durchs Fenster. W polskiej riecy gasz tak usadu gronisz we przybytności, also we prezensu, we gramatyckim prezensu musisz i p-verby używać. Otwieram drzwi, biorę do ręki szklankę, otwieram okno, wyrzucam szklankę przez okno. A to we serskiej riecy nie idzie. Ja nie mogę gronić, ja wyceniam ziuria. Ja wyceniu te ziuria, zeju tu ten głaszk do ruki, wyceniu to okno, a chysiu ten głaszk z oknom wen. Jo to psichot, jo to futur, absolutnie nic.
0: To se ukpajo teke na to, jak funkcjonirujo gramatyski psichot serskiej riecy. My pejedamy dalej, wet teje perfektywne je formy, to groni wet słowu ako ja wyceniu, albo ja chysiu.
1: Gaż ta perfektywna forma w tym gramatyckim prezensu nie okradu wieste, joli to psichot, albo nie joli to psichot, może to zachadność, może nieco byś coś stał, nie tylko zas, a zas psijo. Pen w takim systemie, gaż ten pejedar, co uzwignąć, aż to buzio psichot, pen potrzeba wen jeden przydatny sredk k tomu.
0: W serskiej riecy, gaż co my pejedaś wet psichoda, możemy gronić pak, ja kupił, pak, ja budu kupiś. To jo ten miniony sriedk, to słowko byś, ale ga kytaru formu ljubiejzeju? To jo kradu wedwisne wed perspektywy. Fabian Kaulfürst, przedsedar rycnej komisje, rozkładują.
2: To leży przecy na tym, co ten pejedający, co gronić. To jo przykład, ako nie jo wetemnio, ale jurofranu jo je gronil, ako wetegrono na przeszanie Manfreda Starosty, a ten jo przeszal możesz gronić, ja se to auto kupię, jo, możesz gronić. Ja budu se to auto kupić, jo, możesz takie gronić. A co jo ten rozdziel? No jo, ja se to auto kupię, ja już są duce tam, ja co mi net mieć. Mam już te pieniądze, kapse, a co zaplacić, a pieniądze mają. A budu se to auto kupić, no nie garaz.
0: Dla cok pen cesto o knigłach stoi, aż forma byś plus perfektywny verb nie obszawie, abo jo jano obchadno riecna?
2: Lidzia setki dwójko jo se tak ucelo na zakładzie przyrównania z czeszcinu, pelszcinu, rusojskiego riecu, ale już by każby glidali na przykład na bulgarisku, albo tak by widzieli, aż tam teke ten system jo inakszy. Myśmy przyrównali niega we Sarbach równo z tymi riecami, jako su byli znate, a pen su ludzie se myslili, och, my czas to derejo niemski wliu, a buzio czaszny germanizmus, dlatok musimy to uperać, ale zauważmy tak nie jo, mogu gronić z dobrej uwiadomnością, jo, to jo rychu, to jo typiska sarska forma, a dolnosarska riecna komisja jo już prytk mojego czasa rozsłużyła, aż to jo legitimne tak gronić.
0: Myśmy równo słyszeli, aż za psichot możemy użyłaś formu ja budu weceniś. Abo tyke ja weceniu. Ta sledna forma myżo pak tyke to psibytne ugronić. Za co pyn pytrybam tu imperfektywną formu ja weceniam?
1: Ten wielgin znaty, a ceściony atko, Fryco Krüger ze Strażoła, myśmy pejedały w jego kecki, jak psizio tanien to nuć do tej kuchni, a ten jo gronił nasza kecka, wecenia te ziuria sama. To groni, wenacyni to psiecej, to jo uzus, no? To groni wena meżo to. Każdy raz, a wena wycynia te ziuria sama, to jo jaden uzus. We konkretnym pazie, gaby ja przeszał, jak psizio tanien to nuć, we tym konkretnym, ten meżo teke gronić, nie bej se ta wycyni o te ziuria sama. To groni we tym konkretnym pazie, buzio wena to szafułaś tyke. Ale gaż wen groni wena wycynia te ziuria sama, to groni aż to jo za nią uzus, to jo psiecej tak, to jo je stałne.

0: czynienie.
1: To mnie pomaga, ja mam takie kwestie doma. Ja, kompleksa wiecka, ten werbalny aspekt weserskiej rycy, a dawno nie oszykno do ulicowane, a ja Marku, ja z tym musim ja sobie takie jeszcze raz zaprać. Znasz wytekę, to ja poprzynos kwet naszego reportera Pecia Sierzyńskiego.

0: Christian, jag tänkte på era skapare och bilo accessible mlode. Vissa dofti byli sjuzi na rei, a vet ich sasu se bilia, kleskali, a to se byli ten vieči, kak to je bilo.
1: No, no. Mekanizmi je žedne čakaš, mi nizi idete smogo riske, ale to rednije je bilo, co som vižel na tých rejach, na gorach svoj na rei. A tam zase te babi, to je uča bilia. Ale to je ši groniš.
2: Gliacok,
1: gliacok. No ja nie wiem, to tylko dla kolicu. No Jana, ja chopila tam bisza. Ja, te ľapy są se zorowali. A te kolice są pęce zestaje do kraju, za pęce my kľačali. Są se wiaseli, aż nie se te żółcia rozbiju. A na chę są my liceni, a są zase kyn rosty. A pęce już... Pa stunda penso da sche gromage pilia za sche gromage rejvali. Pa bo za se sa penso sche gromage.
0: Na shnoje pshetse gronen na insu se gorianske golce bili. Jo ten na sintom na noi pera. No vide ga se bili no 100 goranari su se bili. A ten gor no htora shekno no ten ridilo aishi ad.

0: Ja, my możemy zase z tym liczyć. Serskie ludy wyżywa dwa budyżyn. Przyżo w tej nowej krajnej dobie sowieteke do Dolnej Łużyce. Ten tydzień co prezentirowali swój nowy program. Ten nowy dolnoserski kursk ma wesiebną przycinu. Żywiecia się ty Burstak, autora Jurija Kocha, k tomu kronik raja przy ansamblu Marian Bulank, ten tydzień w MDR.
1: To rika, musimy jednu novelu od niego obdziewali. Ta novela rika Višnjina a musimy z toho činili jeden kruch z pomocy našo nového rajného viednika Aleksandra Maruša z Madlenku Šočic. Tu nieke rika Dohoš Višnjinak čije. To bude tak rec našo delna serbska premiera.
0: Wiecie, w tym kursu budżamy wam ulicy wasz we przyjdućym tydzieniu, pan pierdamy z nowym krajnym wiernikom Aleksandrom Maruszom. Se wie to, nie budża jadnoczka dolnosjareska produkcja, za dolnosjareski publikum przygety o pupkowe krasie cyrkus z nią, poprzedłoże knigu Lidie Brankowiczkowe, Brankowiczowie je do tych miejscie było Jano Wiziesz w Korwackiej, a garno sebe mogły się jaselić na oblubowane czojenie Cakaś na bus po motywach Olivera Bukowskiego, a znate przez RBB serio ze samskim titelom. Predna garno serska premiera buża już a przyjduce tydzień 19. septembra, pan przyjdu te Floppy Dolls teke do garnej Łużycy do Haslova.

Ale Julia, ja by było już spokojom, gaśce jano pada deszcz, nic muskich. Co wy widzieli, aż z tyto dwa muskie były, jako z tej pisowy It's Raining Man, Paul Jabara and Paul Schäfer, jano tak przypadla. No jo, nie to ja końc, wiecie, moderiruje Anja Kochec-Schwarzowa, a my sme w Dolnosjaskim gymnaziu, tam mogą ugniki miastom dostać jeszcze więcej sjaskie ucby, a jo, gaś ksie, a kak to więcej tomu po wiecie słyszę, że ja sam Gregor Klim, jeżdżę zum wam riedne stwierdkę.